Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, 2009 je tale pesem. Nadaljeval pa bomo z mal afropopa, mal disco funka in mal roka.